0: tunyitaga ng'ombe mbiarĩ tũtakũmĩtigĩra
1: andũ aya mũndũ athiĩ agenetonyethia narengena ũgagũbĩra atĩ tĩkĩra iratũrĩ ciakwa nĩrekĩrĩire iratũrĩ ciaku ciakwa ciekĩrwo no
0: tũtĩtigagĩra kũmera ũma
2: ndekĩrĩte ndakarĩtie babrotiri arĩa ndĩkaratũma ndamwatĩ warĩa ndengiumagarũka no nginya enda kũmĩaku nau nathiĩ na nacoka njoke ndacigana ta kwangũrĩte
0: tũmĩringagĩra varĩa vo
3: aticari yangu ako na nguvu ya kũnicotua chane atikoza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey baby say hey you keep what you
0: na siki na sio wendo
5: vato tio na gire ruo
6: go ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio